Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Co cię we mnie, zachodźcie. Ile chcecie. Dla was

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.

happy, nie mówmy nikomu.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Oddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem nieba. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce. Co ci we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozumieć.

Losing my friends.

Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dzwoni, wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

zejść jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Krupa. Zapraszam Was na aktywację czwartkową, minęła właśnie godzina 18.30. I co nas dzisiaj czeka? Po pierwsze, w studiu ze mną są takie osoby jak Natalia Stawińska.
1: Witam.
0: Martyna Szmałda.
2: Cześć wszystkim.
0: Albert Danuk.
3: Cześć wszystkim.
0: I Łukasz Sierota.
4: Cześć wszystkim.
0: Słuchajcie, no z takim składem dzisiaj będziemy obcować na temat Taylor Swift. I tutaj postawię kropkę, bo jest to temat, na który się na pewno będziemy wypowiadać w nieskończoność i nie dotrzemy do końca, ale to nie jest żaden problem, bo pogadamy na pewno na jakieś ważne tematy, ale co oprócz tego, no wiadomości studenckie, kartka z kalendarza, kurier kulturalny nie ominie nas to jak zawsze. Porozmawiamy o płycie tygodnia od artysty pod nazwą Przypał, więc jestem ciekawy, co o tym powiemy. No i słuchajcie, no zakończymy naszym co to za sample i myślę, że zaczniemy pierwszą piosenką Siberian Salt Mines od Typal.
5: All right.

20.

0: Powiem tak, na tyle ile przypał zdążył zrobić przypału na słuchawkach i na głośnikach, to jestem zadowolony. Nie przysłuchałem za dużo, ale wystarczy mi, żeby powiedzieć, że no był to ogień. Po prostu był to ogień i nie mam na co narzekać. Usłyszeliśmy dwie piosenki pod tytułem You i pod tytułem, w sumie nie wiem jak to się czyta, ale według mnie coś po węgiersku. Walto Zas. No generalnie mi się bardzo to podobało, były dwie kompletnie inne piosenki. Myślę, że w porównaniu z całym albumem mamy tutaj po prostu wszystko zrzucone w jedno, więc każdy znajdzie coś dla siebie, mi się podobało. Mam nadzieję, że też się ze mną zgodzicie, chyba że macie inne spojrzenie na to.
1: Mm-hmm. No ja się też zgadzam, że to jest fajna płyta. Jest na pewno bardzo dziwna, ale jest dość różnorodna z tego, jak tam słuchałem sobie jakichś krótkich fragmentów różnych utworów, to no są to naprawdę różne utwory, niektóre idą bardziej w taką stronę, bardziej tradycyjnie taką postpunkową, powiedzmy, że bardziej

0: zalany emocjami, a jak nie, to jakieś śpiewaniu o słońcu północnym, tak jak wczoraj na Openerze pewna osoba. No, ale tak czy inaczej, miałam wrażenie, że trochę jest kreskówkowe przez takie jakieś randomowe dźwięki, ale też nie znam się zbytnio na punkowych rzeczach i no nie uderza to do mnie, więc może po prostu już nic nie dodam, bo jestem z przeciwnego biegunu, więc no, ale cieszę się, że wam się podobało.
1: No, wiadomo. Słuchajcie, dorzucę tylko tak od siebie, że to już jest kolejna płyta w tym roku na naszych płytach tygodnia, która jest pod wydawnictwa Syph Records ze Szczecina. No, myślę, że możemy za każdym razem spodziewać się od tego wydawnictwa z kolejnym albumem, którego tutaj słuchamy, czegoś dobrego i oby było tak dalej. Ja daję w tym tygodniu łapkę w górę. Mam nadzieję, że wy tak samo i przejdziemy dalej z piosenką Switch od Big Pig.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W najbliższą niedzielę 5 lipca w warszawskich Łazienkach Królewskich oficjalnie zainaugurowany zostanie 67. sezon koncertów chopinowskich. Cykl koncertów odbywających się w każdą najbliższą niedzielę potrwa do 27 września, gromadząc wybitnych polskich i zagranicznych pianistów wokół pomnika Fryderyka Chopina, świętującego w tym roku swój okrągły jubileusz stulecia. Podczas inauguracji o godzinie 12 wystąpi Piotr Aleksewicz, ceniony laureat krajowych i międzynarodowych konkursów, natomiast o godzinie 16 publiczność usłyszy Jakuba Kuszlika, nagrodzonego m.in. na 18. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim za najlepsze wykonanie mazurków. Udział w koncertach jest całkowicie bezpłatny.
2: Letnie kino pod gwiazdami wraca na pole mokotowskie. W restauracji Lolek rozpoczął się cykl Oscarowe Środy, podczas którego w każdą środę aż do końca wakacji wyświetlane będą nagradzane produkcje z kina europejskiego i hollywoodzkiego. Seanse odbywają się na polanie obok lokalu przy ulicy Rokitnickiej i rozpoczynają się po zmroku, około godziny 21. Wstęp jest bezpłatny, podobnie jak korzystanie z przygotowanych dla widzów leżaków. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić letni wieczór na świeżym powietrzu, łącząc filmowe emocje z piknikową atmosferą jednego z najpopularniejszych parków Warszawy.
3: We wtorek, 14 lipca, w godzinach od 17 do 20 w miejscu akcji Paca przy ulicy Paca 40 odbędą się bezpłatne warsztaty literackie Dawna Warszawa w słowie, felietonie i opowieści. Spotkanie poświęcone będzie literaturze opisującej

inaczej życie. Nie, tak, opisującą opisującej stolicę z lat 20., 40. XX wieku i mieszkańców, gwarę, humor i codzienne życie. W programie znalazły się wspólne czytanie fragmentów tekstów, rozmowy, interpretacje oraz krótkie ćwiczenia twórcze. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników Warszawy i literatury, a udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. A kuriera przygotowała ekipa aktywacji czwartkowej.

0: Dobra, jeszcze parę minut i zrobimy wam Welcome to New York. Oj, jak ktoś wie, co to znaczy. Więc teraz, dziewczyny, zacznijcie mówić, co to znaczy Welcome to New York.
1: Welcome to New York, czyli jeden z utworów z płyty 1999 od Taylor Swift. Jest to bardzo dobra płyta na aktualny czas, letni. Mam nadzieję, że się zgodzisz.
2: Tak, zdecydowanie. To jest, myślę, że moja ulubiona piosenka na przeprowadzkę do dużego miasta.
1: Definitely. Chciałam tu zapytać, czy zgadzacie się, ale nie wiem, czy znajdę potwierdzenie.
3: Znaczy, ja zupełnie nie wiem, o co chodzi i tak raczej będzie przez większość
1: dyskusji tutaj. Ale o to chodzi, żeby tak zapoznać i wprowadzić w ten świat i gdzieś tam podzielić się tą miłością do...
3: Znaczy tak, ja z ogromnym zaciekawieniem słucham, ale nie, ciężko, żebym się wypowiedział.
1: No dobrze.
0: No a czegoś trzeba zacząć, dzisiaj będzie ten dzień, kiedy zaczniesz.
3: Dokładnie.
1: Tak, bo tak jak było już wspomniane, jest to temat rzeka, więc można tak naprawdę o jednej osobie mówić godzinami. To brzmi jakbym, nie wiem, mówiła o jakiejś takiej drugiej połówce czy coś, nie? Ale nie. Po prostu jest bardzo dużo wydarzeń wokół niej, wydarzeń w jej życiu, więc sobie też o tym porozmawiamy. O kontrowersjach, dlaczego budzi kontrowersje, czy powinna, czy nie. No i takie różne.
0: No dobra, ale czy zdążymy omówić ranking top płyt Taylor Swift?
1: No ja mam nadzieję, że gdzieś tam po środku przeznaczymy na to te 5 minut, żeby podyskutować o tym, bo jest 12 albumów, więc wiecie, jest z czego wybierać.
0: Okej, okay, a czy będziemy poruszać temat bieżący, czyli nadchodzący ślub?
1: Słuchajcie, to jest w ogóle 2 dni. Ponoć za 2 dni w Madison
2: Square Garden.
1: O właśnie to. Ma być tam ślub. Co jest szokujące, że to nie jest, bo ja myślałam, że to będzie gdzieś tam lokalizacja, nie? Nad morzem, na plaży, gdzieś tam coś takiego, a tutaj środek Nowy Jork, te sprawy. Oh, welcome to New York, faktycznie. To się zgadza. Ale ponoć właśnie 4 lipca już tam wnoszą rzeczy, są ci tacy ludzie, dużo ochrony, także za tydzień, I guess, sprawdzimy, czy to się sprawdziło. Sprawdzimy, czy to się sprawdziło, tak.
0: Więc lecimy na delegację do Nowego Jorku i będzie Welcome to New York. I tego teraz posłuchamy. Więc
1: let's
0: słyszymy
1: go.
0: Się już za parę minut, chwilę po 19:00. Taylor Swift.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich. Nowa atrakcja od 5 lipca. Naprawa S17 zakończona. Największe gołębie świata w Warszawie. A wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Już w najbliższą niedzielę 5 lipca swoją premierę będzie miała nowa nadwiślańska atrakcja Krypa Flash. To widowisko wodne, za którym stoi flota krypa.pl. Ma być to wydarzenie cykliczne, odbywające się w każdą niedzielę o 17.01. Będzie to pokaz tradycyjnych łodzi wraz z manewrami w rytm muzyki. Liczne wodne choreografie. Droga ekspresowa S17 w kierunku Warszawy od dziś nie ma już obszaru wyłączonego z ruchu w okolicy miejscowości Żerć w województwie lubelskim. Trwały tam bowiem prace naprawcze dotyczące nawierzchni jezdni, natomiast dziś zostały one zakończone. Kierowcy jadący tą drogą do Warszawy mogą więc liczyć na sprawniejszy i bezpieczniejszy przejazd. Do warszawskiego ZOO zawitała dziś para korońców siodłatych, jedyna w Polsce. Znajdują się w hali wolnego lotu. Należą do największych gołębi świata, a ich wygląd sprawia, iż trudno pomylić się z innymi ptakami. Charakteryzują się one czarnym, wachlarzowatym czubem, przypominającym delikatną koronkę. Ptaki te są zagrożone wyginięciem. Warszawskie ZOO liczy więc na sukces hodowlany. Ma nadzieję, że para ta uratuje swój gatunek. A wiadomości przygotował Stanisław Królak.

0: Witamy serdecznie na dyskusji roku pod tytułem Dyskusja o Taylor Swift. I może zaczniemy od tego, co jako pierwsze przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie to imię i nazwisko Taylor Swift.
1: Ja mam wiele pomysłów, ale nie chcę się decydować na te najbardziej kontrowersyjne, więc sobie to odpuszczę dzisiaj, żeby była przyjazna atmosfera. Więc powiem, że po prostu muzyka country, która została zgentryfikowana.
0: Okej. Okay. Wybrnął, dobra. Albert?
2: No tak ogólnie, no to kojarzy mi się z kimś po prostu bardzo sławnym i w sumie nie wiem dlaczego. To tyle.
0: Kind of valid w sumie, no. Tak trochę.
3: Co ja myślę o Taylor Swift? Szczerze znam ją od praktycznie całego mojego dzieciństwa. Ona zawsze gdzieś tam była z tyłu głowy, prawda? I myślę, że w momencie, kiedy wydała Folklore w trakcie pandemii, to tak naprawdę hitnęło, to naprawdę wtedy weszła do mainstreamu, bo szczerze mówiąc, w okolicach około roku 2019 zaczęła trochę flopować, co nie? W sensie był ten album Lover i on się aż tak dobrze nie przyjął za pierwszym razem, więc dopiero faktycznie w trakcie pandemii Taylor no zrobiła się o wiele bardziej wiralowa niż wcześniej i tym bardziej została bardziej przyjęta przez młodsze pokolenie, na przykład nasze pokolenie Z. No i teraz, no cóż, Taylor robi różne rzeczy. Na pewno nie można jej zabrać tego, że odniosła wielki sukces.
0: Prawda. To zdecydowanie. O tym sukcesie też sobie podyskutujemy za chwilę. Uznałam, że na początek też przytoczę kilka takich faktów odnośnie jej życia, powiedzmy, żeby każdy, nawet tutaj, jeżeli ktoś nie wie, co dokładnie, jak u niej się to potoczyło, to żeby gdzieś tam mieć jakiś pogląd. No więc tak, jeżeli chodzi o jej historię, no to ona właśnie zaczęła się w bardzo młodym wieku. No tak jak w sumie bardzo często jest to u jakichś artystów i muzyków, że gdzieś tam od małego rozwija się te talenty. Tak czy inaczej w wieku 16 lat wydała swój pierwszy debiutancki album. No i właśnie on był taki typowo country i te klimaty. Co ciekawe, jej rodzice też odegrali bardzo ważną rolę w tej jej karierze, ponieważ zdecydowali się przeprowadzić do Nashville, który jest chyba jakąś stolicą pisarzy w Ameryce, czy tam artystów. Nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywa. Tak czy inaczej właśnie to miasto słynie z tego, że gdzieś tam naradzają się tam wielkie gwiazdy. No i Taylor też dosyć często o tym wspomina, że właśnie dużo zawdzięcza swoim rodzicom. Idąc dalej, no to jej historia jest dosyć taka, jakby to powiedzieć, trochę jak sinusoida, właśnie dlatego, że okej. Właśnie dlatego, że nie zawsze było kolorowo, było też kilka legendarnych
1: upadków, tak.
0: Legendarnych momentów. No ale po tylu latach, nawet nie wiem ilu, bo nie wiem jak to policzyć, 16, a teraz ma 35, to jest chyba 19 lat.
1: Tak.
0: Dobrze, matematyka działała. Po tych 19 latach, no tak naprawdę jest królową muzyki. Jest a mother, jak to niektórzy mówią. Dosłownie na Wikipedii, jako tam, jak są te jakieś pseudonimy i tak dalej, ma wypisane mother. No i jest to prawda.
1: Sprawdzam.
0: Prawda. Tylko może angielska Wikipedia. No, wracając. Kilka faktów, żeby podać liczby, żeby nie być gołosłownym. Wydała 12 albumów i do tego 4 z nich nagrała od nowa, o czym też wspomnimy. Zdobyła 14 nagród Grammy, w tym jest rekordzistką, ponieważ posiada aż 4 statuetki album roku. Właśnie jeżeli chodzi o Grammy, to całkiem sporo. Idąc dalej, ma bardzo dużo rekordów, jeżeli chodzi o tą listę Billboard Hot 100, czy coś takiego, ponieważ spędziła 98 tygodni na pierwszym miejscu właśnie tego rankingu. Jej 15 albumów było numerem 1 na liście właśnie tej Billboard 200 i tak dalej. Jeżeli chodzi o jej trasę koncertową, to też liczne rekordy padły. Zrobiła 149 koncertów na 5 kontynentach. Oglądało to ponad 10 milionów widzów, w tym ja.
3: Yeah.
0: Let's go. No i ta trasa przyniosła jej 2,07 miliarda dolarów, co jest najbardziej dochodową trasą koncertową w historii. No i poza tym jeszcze wiele, wiele innych osiągnięć i tak dalej. Więc teraz może już przechodząc do tego, za co ma te osiągnięcia, czyli jej muzyka. Czy znacie wszystkie 12 albumów?
1: Nie chcę się chwalić, ale nie.
0: Okej.
2: Okay. Ja też nie.
1: Część znam i część mógłbym powiedzieć, ale nie wszystkie. I też pytanie, czy wliczamy, czy w te 12 się wliczają te nowe wersje?
0: Nie, nie. Właśnie to jest 12 plus 4.
1: Okej. Okay.
0: Czyli jakby jest 12 studyjnych, chyba tak to się nazywa i...
1: No to najpierw Speak Now. Tak? Nie?
3: Tak.
1: Czy Fearless? Ja nie pamiętam właśnie.
3: Oba to są tytuły albumów, tylko niekoniecznie w tej kolejności.
1: Okej. Okay. No, czyli generalnie coś tam wiem, no.
0: Dobrze. Dobry początek. Albert, znasz jakiś tytuł?
1: Przynajmniej jeden. Nie, dawaj trzy, pobijesz mnie.
2: Nie, trzech to nie, na pewno. Jest taki, który jest jakąś liczbą, datą. Nie wiem, czy to jest 89?
0: 1999.
2: Mm-hmm. Właśnie, tak, tak, tak.
0: Jest to rok jej urodzenia. Okay. Jak coś. Właśnie urodziła się 13 grudnia 1989 roku, dlatego bardzo często na jej koncertach miała 13 zapisaną tych pierwszych i potem jak było Eras Tour, to też się to przyjęło, że fani sobie pisali jako taką, nie wiem, symbol czy cokolwiek. Szczęśliwa 13 dla niej na pewno. No dobrze, to może faktycznie teraz zastanówmy się chwilę nad rankingiem. Może ulubiony, albo ulubiona piosenka, żeby ułatwić, bo albumy to faktycznie może ciężej, ale jakaś taka ulubiona piosenka i najmniej ulubiona. Może macie jakąś taką, co po prostu jak słyszycie to...
1: No to moja ulubiona to myślę, że będzie chyba z Lover, chociaż nie. Musi być coś bardziej edgy. Niech będzie z Folklore. Okej. Okay. Mm-hmm. I teraz będę patrzeć na, będę wymieniać tytuły, patrzeć na wasze reakcje i wtedy powiem, które jest moje ulubione, nie? Nie, no powiem tak, to będzie po prostu August czy coś takiego.
3: Okej.
1: Okay. Akceptujesz.
0: Jest akceptacja?
3: Tak, może być, to jest dobra piosenka.
0: Dobry wybór. Dobrze, po kolei, dalej, jakieś pomysły?
3: Właśnie tak przeglądam te moje wszystkie polubione piosenki Taylor i tak się zastanawiam, które to jest moje ulubione. Myślę, że jest dużo ulubionych. Jednakże zarzucę taki tytuł. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o piosence o tytule Enchanted?
1: Nie. Po prostu nie.
0: Po prostu nie. Speak Now, dobrze.
3: Z albumu Speak Now. Jest to jedyna piosenka z albumu Speak Now, którą Taylor grała tak za każdym razem na koncertach. Mm. Tak to nie wraca do tego albumu. Nie wiem czemu.
0: Całkiem przykre, jak mam być szczera.
3: Prawda.
0: Jest tam kilka bangerów, czy co? Okej, okay. Albert, jakieś...
2: Ja to w ogóle bym nie powiedział, że znam jakąkolwiek piosenkę Taylor.
0: W sensie, a Blank jakby... Space?
1: O,
2: nie.
0: Shake It Off?
2: Z nazwy? Dobra, okej, okay, Shake It Off. Kiedyś było, tak. Ale tak z nazwy to nic mi w ogóle nie przychodzi do głowy. Słyszysz? Pewnie kiedyś słyszałem, ale w ogóle nie na tyle, żebym w ogóle skojarzył, nawet, że to jest ona, że tytuł to już w ogóle i wyższy poziom. Więc myślę, że tutaj średnio mogę mówić o jakichś ulubionych kawałkach.
0: No dobra, akceptujemy to. Akceptujemy to. Faktycznie jak się kogoś nie słucha, to może być ciężko gdzieś tam wyłapać te konkretne tytuły. No dobrze. A najmniej ulubiona? Taka, że faktycznie słyszycie, czy to dlatego, że już zbyt wiele razy gdzieś leciała, czy po prostu, nie wiem, jakiś uraz wewnętrzny?
1: Cokolwiek z najnowszego albumu.
0: Okej. Okay. Hot take.
3: A kojarzycie taką piosenkę, która idzie And I promise that you never find another like me.
1: Tak, ja to kojarzę.
3: Ona jest okropna, szczerze. To jest taki... Najgorsza piosenka w Lover i myślę, że to będzie moja najmniej ulubiona w całej dyskografii.
0: Okej, okay, Lover się oberwało. I mean, zgadzam się, bo faktycznie ta, jeszcze jak jest ten teledysk, to jest trochę, że tak, mieszany vibe, ale wersja instrumentalna, tak to się akustyczna, kiedyś gdzieś chyba grała na fortepianie, jest lepiej. jest lepiej.
3: Tak, tak, zdecydowanie. To ale... ta aranżacja po prostu może boleć trochę.
4: A jeszcze tak szybciutko wtrącę, bo jak 2 lata temu bodaj Taylor Swift przyjeżdżała na Narodowy, to nagle zaczęto mówić o tym, na czym polega jej fenomen i jak wam się wydaje.
0: No, słuchaj. Znaczy fenomen faktycznie, czy to można tak nazwać? Nie no, był to fenomen, bo tam dużo czynników po prostu złożyło się na to, bo nagle była wielka trasa, która przynosiła wiele dochodów nie tylko dla niej samej, ale też miasta gdzieś tam przez te kilka dni, jak były koncerty i tam wiadomo dookoła tego okresu ewidentnie odczuwały to, że nagle jest mnóstwo ludzi, wszyscy wiadomo wydają pieniądze, czy to na jedzenie, czy na komunikację, czy na hotele i tym podobne. Więc faktycznie no tutaj to był jeden czynnik, taki trochę bardziej biznesowy. Też przez to, że było tyle szumu wokół niej, to pewnie dużo hejterów się odezwało i zaczęło może nie krytykować, tylko gdzieś tam podważać, czemu akurat ona musiała, nie wiem, osiągnąć taki, może nie, że czemu musiała osiągnąć sukces, tylko dlaczego akurat jej to wyszło. No ale czy to jest fenomen? Po prostu to jest dziewczyna, która miała, no teraz kobieta, ale wtedy to była dziewczyna, która miała 16 lat, gdzieś tam zaczęła pisać swoje piosenki country, one się przyjęły, potem stopniowo wchodziła w ten świat popu, no i gdzieś tam w tych wszystkich jej piosenkach przewija się ten motyw takiej emocjonalności i gdzieś tam naprawdę słuchacz, czyli nie wiem, czy to jakaś dziewczyna w po rozstaniu, czy jak ktoś po prostu ma najgorszy dzień ever, czy może to jest najszczęśliwszy dzień życia, czy cokolwiek, zawsze w jej dyskografii jest w stanie znaleźć sobie jedną taką piosenkę, czy tam nawet kilka, albo cały album, gdzie może tego posłuchać i się utożsamić i gdzieś tam, nie wiem, ukoić swój ból, jak na przykład, nie wiem, naprawdę czuję się, no tak, bardzo źle mówiąc, cenzuralnie. Więc myślę, że tak naprawdę ta poniekąd też prostota, no bo po prostu mówię o swoich uczuciach, ale przez to, że jest tam gdzieś obdarowana, nie wiem, jakimś mózgiem bardzo poetycko-lirycznym i nie wiem, jak inaczej to nazwać, to jest w stanie w tak piękne słowa to ubrać, że po prostu tego chce się słuchać. Ach, zaraz się płaczę. Dobrze, czy ktoś, nie wiem, może nie zgadza się z tą opinią?
1: Czy możemy przytoczyć incydent z panem Kanye West?
0: Jasne.
1: Albert, czy to znasz?
2: No nie pamiętam, o co dokładnie tam.
1: No, że Taylor Swift wygrała nagrodę za najlepszy teledysk. Mhm. Już stoi na scenie, pośrodku sceny i ma zrobić swoje przemówienie i nagle wbiega Kanye West i mówi: sorry Taylor, muszę ci przerwać, ale muszę coś powiedzieć, nie? I wtedy wchodzi, zabiera jej mikrofon i mówi, że według niego najlepszy teledysk powinna, nagrodę za najlepszy teledysk powinna dostać Beyoncé i wyszedł, nie?
0: Mic drop.
1: I się zaczęła drama, no.
2: No tak.
1: Potem Kanye przepraszał, potem nie przepraszał, potem nagrał piosenkę Famous, której mówi, że dzięki niemu Taylor Swift jest znana. No słuchaj, to jest początek kontrowersji i te kontrowersje towarzyszyły przez strasznie długi czas, mam wrażenie. Aż po dziś normalnie, no bo kurczę, każdy się po prostu próbuje do niej doczepić, ale dlaczego?
0: No chyba przez to, że tak naprawdę... Ciężko to wytłumaczyć.
1: To jest
0: bardzo ciężkie zjawisko w sumie.
1: Czy ludzie po prostu nie mogą pozwolić białej blondynce być szczęśliwą?
0: Możliwe. Nie, ale tak w sumie, no bo bardzo często gdzieś tam wyciągane jest jej to, że nie wiem, że miała 13 chłopaków. 12, teraz 13 to jest narzeczony. Hmm. Zaraz mąż, mamy nadzieję. Że tam właśnie ile to nie miała tych związków, ile no jakichś tam wiadomo miłosnych spraw czy tam dram.
1: I o wszystkim śpiewa w piosenkach, nie?
0: Tak, tylko że dużo osób też jakby porusza w swoich piosenkach, czy tam innych jakichś dziełach te tematy miłosne, a nie wiem, czy jest jakikolwiek inny artysta na tym świecie, który tak często jest za to karcony. Za to, że, nie wiem, miał 10 chłopaków, albo 15, czy 20.
1: Też racja. Mhm. A co sądzicie o dramie Taylor Swift z Charlie XCX?
3: No dobra, to akurat była w pewnym sensie dziwna drama. Otóż zaczęło się od tego, że Charlie w swoim albumie z 2024 Brat, który jest nam dobrze znany raczej, wydała taką piosenkę, która się nazywa Sympathy is a Knife. w której opisuje to, jak bardzo jest zazdrosna o dziewczynę swojego przyjaciela. Albo raczej to, jak bardzo ją drażni, że ta dziewczyna jest taka idealna, a ona taka nigdy nie będzie. Więc w pewnym sensie to jest bardzo ciekawe spojrzenie, bo być może jest to emocja, którą wielu z nas kiedyś odczuwało, że ktoś jest tak idealny, że aż po prostu chcemy go, nie wiem, zgnieść. Jednak to, co się dalej wydarzyło, to Taylor w swoim ostatnim albumie, The Life of a Showgirl, wydała taką piosenkę o tytule Actually Romantic, w którym bezpośrednio odpowiada Charlie na tą piosenkę w taki, nie wiem, czy smaczny sposób, mało liryczny, co bardzo do niej chyba nie pasuje jako artystki, gdzie właśnie dosłownie jej coś tam wytyka, że bierze kokainę, jakieś tam głupie rzeczy, ale obie wokalistki nigdy tego nie zaadresowały w żadnym stopniu, więc...
1: A dosłownie kiedyś były razem na trasie koncertowej i są besties.
3: Były.
1: No właśnie, no to jest taka właśnie, no, ciekawy temat według mnie. Bo jej po prostu nic się nie układa tak naprawdę, ale wciąż ma takie sukcesy. Tak by to wyglądało, nie?
0: Czemu się nie układa?
1: No słuchaj, no od początku same kontrowersje. Jest hejtowana przez wielu ludzi. Wiadomo, ma tysiące, jak nie miliony fanów. Ale no mam wrażenie, że coraz więcej ludzi też od niej odchodzi przez to, jaką muzykę teraz robi.
0: No, trzeba przyznać, że ten ostatni album, 12, no był no. inny. Był inny i dopiero po jakimś czasie dało się do niego wiadomo, też każdy lubi co innego, nie? I tam też chodziło o to, że ona chciała jakby, jeżeli dobrze pamiętam, nie? Nie to, że aż tak śledzę każdy jej ruch, żeby nie było. Gdzieś tam chciała też spróbować czegoś innego. I zdecydowanie jej to wyszło, nie? Pamiętam, że te pierwsze dni na TikToku gdzieś tam każdy mówił, że to nie jest to, co lubimy, nie? Taylor, gdzie są te wszystkie liryczne momenty w piosenkach i tak dalej. No i zgubiłam wątek.
1: No dobra, to może inna kwestia, no. No bo generalnie mieliśmy tutaj poruszyć top 5 albumów, tak sobie najpierw to usłyszeć, bo w końcu tego nie powiedziałyście.
0: Dobrze. No więc mogę zacząć.
3: Dobra.
0: Dobra. Numer 1 to jest Evermore. Numer 2 to jest Folklore. Folklore ze względu na to, że to był faktycznie pierwszy album, do którego trafiłam. Coś dosyć powiem. Numer 3 to jest Midnights. Potem będzie The Tortured Poets Department. I ostatnie miejsce to albo będzie 1989, albo Speak Now. To jest moja piątka.
1: To jest valid. Chociaż nie znam połowy, nie?
0: Słuchaj, Evermore to jest siostra bliźniaczka Folklore. One są w takim podobnym...
1: Tak, było.
0: Tak, w podobnym klimacie. No, potem tam mamy Midnight, to wyszedł w 22 roku. Trochę już bardziej taki popowy, myślę. Mm-hmm. On był. TTPD, tak to skrót idzie. No to był ten 30-utworowy album, więc tam było dużo, bo to było po tym wielkim rozstaniu z poprzednim chłopakiem. No i Speak Now, no to jest, przez to, że jest z młodszych lat, to jest tak bardziej, jest też coś w nim pięknego, a 1989, no to wakacyjny, nie ma co. Słuchamy. Ranking.
3: Dobra, to ja w takim razie, myślę, że zacznę trochę od końca, żeby wzbudzić pewne napięcie. Więc na miejsce piąte dam Lover. Jest to bardzo dobry album o kolorze różowym. Jest to album o miłości, a bardziej o tym, jakie w pewnym sensie złe uczucia się wiążą z miłością. Bo nie uważam, że to jest album o zakochaniu. Myślę, że to jest raczej album o zbliżającym się rozstaniu, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. No ale dobra, dalej. Album numer 4 to będzie... Reputation. Uważam, że serio, moment, w którym w 2017 roku siedziałam na kanapie i weszłam na YouTube'a i tam zobaczyłam teledysk do Look What You Made Me Do, byłam w tak dużym szoku, że musiałam zadzwonić do mojej przyjaciółki, żeby do mnie przyszła, żeby obejrzała to ze mną, bo byłam w zbyt dużym szoku, jak bardzo Taylor zmieniła swój wizerunek w tamtym momencie. Jednakże jest to świetny album i myślę, że to jest jeden z dwóch tak na dobrą sprawę albumów o zakochiwaniu się. Więc myślę, że w tym całym dramacie jest bardzo to szczęśliwy album. Ale dobra, lecimy dalej. Dobra, więc numerek 3 to będzie 1989. Tak jak już mówiliśmy, bardzo świetny letni album. Bardzo mi się dobrze kojarzy z moją na przykład przeprowadzką do Warszawy. Myślę, że czułam podobne odczucia do Taylor przeprowadzająca się do Nowego Jorku. Dobra, i teraz numerek 2 to będzie Speak Now. I szczerze myślę, że to jest tak bardzo niedoceniony album, nawet przez Taylor samą. Jest to album fioletowy i uważam, że jest to taka kwintesencja bycia taką trochę wkurzoną nastolatką oraz dużego złamania serca. Myślę, że jest to też najbardziej podobny do Olivii Rodrigo album Taylor. Myślę, że też właśnie no też Olivia jest bardzo fioletowa, mam wrażenie, jako artystka, więc tutaj czuję to podobieństwo. I moim ulubionym albumem Taylor jest Folklore.
0: Wow, uwaga, brawa.
3: Czy jestem oryginalna w tym? Nie, ale naprawdę, który to był? Mi się wydaje, że to był 20 lipca 2020, jak Taylor na Instagrama wrzuciła, że hej, wrzucam tutaj album, może przysłuchacie, może nie. I wtedy się wszystko zmieniło. Ja osobiście przez 2 miesiące nie słuchałam niczego innego niż ten album. I dosłownie każda z tych piosenek jest tak, ma tak specjalne miejsce w moim sercu. Ale jest to bardzo specjalny album, nawet jak na Taylor, z uwagi na to, że do pisania tych wszystkich kawałków nie wykorzystywała żadnych konkretnych sytuacji ze swojego życia. Ona sama opisuje wszystkie te historie jako fikcyjne. Tłumacząc się, że w trakcie pandemii miała dużo czasu i w ten sposób tworzyła takie fikcyjne historie w swojej głowie i z nich budowała jakieś tam nawet czasami fantastyczne sytuacje. Więc taki jest właśnie mój werdykt.
0: Dobry ranking.
1: To może teraz szybki ranking chłopaków Taylor.
0: Ojej.
1: Nie, dobra, żartuję, ale myślicie, że Travis Kelce jest dobrym kandydatem na męża Taylor?
0: Tak.
3: Tak.
1: Jakieś rozwinięcie, jakaś argumentacja?
0: Trochę przy nim odżyłam, mam takie wrażenie, że jakby przy Joey'm, czyli poprzednim, była bardziej taka, nie wiem, jakaś stłamszona i on aż tak nie chciał się nią chwalić przed światem, a Travis właśnie przyszedł i jakby on jest dumny z tego, że jest taką kobietą jak Taylor. I myślę, że to gdzieś tam też ją, może nie tyle co podbudowało, bo jakby ma tyle sukcesów, że myślę, że chociaż i tak wiadomo, miłość, niezależnie ile mamy sukcesów, jest potrzebna w życiu. Także mi się wydaje, że to jest top jeden.
3: A oni też poznają się w bardzo uroczy sposób. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście, ale zaczęło się to od tego, że w podcaście swojego brata powiedział o tym, że poszedł na koncert Taylor w nadziei, że chyba wymienią się bransoletkami, bo była taka kultura, że na koncerty Taylor Swift zabierało się tak zwane friendship bracelets, czyli takie bransoletki z koralików i się wymieniało nawzajem, więc on miał nadzieję wymienić taką bransoletkę z Taylor, ale niestety mu się nie udało. Na tej bransoletce miał być chyba jego numer telefonu i po tym nagraniu Taylor się z nim skontaktowała i od tego czasu są nierozłączni, więc uważam, że to jest bardzo urocza historia.
0: Taki prawie, że meet cute, poza tym, że wyszło bardziej internetowo, ale faktycznie sytuacja jedna na milion. No i zaraz mamy ślub, nie?
1: Jednego dnia. No to słuchajcie, no myślę, że tym zakończymy.
0: Ślubem. Kiedyś będzie.
1: Za tydzień się usłyszymy i sprawdzimy, czy był ślub, czy nie.
0: Tak. Mhm. 4 lipca, pamiętajcie, to może być ta data. Dla nas bardzo ważna w tym studiu.
1: Pamiętajcie, to nie będą 250 urodziny USA, to będzie dzień ślubu Taylor Swift i tyle.
0: Dokładnie.
1: I już ludzie przestaną świętować święto niepodległości USA, tylko będą świętować ślub Taylor Swift i to jest kropka, nie? Więc fajnie się pogadało i teraz niestety musimy skończyć i posłuchać smutnej, słabej muzyki, którą jest All That You Never Wanted od Christine Lesper.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 2 lipca 2026 roku. Imieniny obchodzą Bernardyn, Bożydar, Niegosława i Urban. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia 1886 roku miało miejsce wydarzenie określane jako objawienie w Przyłękowie, które dało początek lokalnemu kultowi maryjnemu i budowie tamtejszego sanktuarium. Według ludowych przekazów i spisywanych historii, pasterzowi Wojciechowi Stefko, cierpiącemu na postępującą utratę wzroku, ukazała się Matka Boża. W miejscu objawienia miało wytrysnąć źródło wody o uzdrawiających właściwościach, dzięki której pasterz odzyskał wzrok. Maryja miała również prosić o wybudowanie w tym miejscu kaplicy. Wieść o wydarzeniu szybko rozeszła się po okolicy, przyciągając rzesze pielgrzymów z całego Śląska. Początkowo podstawiono tam skromną drewnianą kapliczkę, a z czasem wzniesiono murowany kościół, który dziś funkcjonuje jako sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, opiekowane przez zakon Salezjanów. Tego dnia 1937 roku nad Oceanem Spokojnym doszło do jednej z największych i najbardziej fascynujących zagadek w historii lotnictwa. Słynna amerykańska pilotka Amelia Earhart oraz jej nawigator Fred Noonan po raz ostatni nawiązali kontakt radiowy, po czym bez śladu zaginęli podczas próby wykonania pionierskiego okołoziemskiego lotu wzdłuż równika. Lecąc dwusilnikowym samolotem wystartowali z Nowej Gwinei i kierowali się w stronę maleńkiej wyspy Howland, strategicznego punktu tankowania na środku Pacyfiku. Warunki pogodowe były trudne, a nawigacja na tak ogromnym, pustym obszarze oceanu okazała się niezwykle wymagająca. Ostatnie dramatyczne komunikaty radiowe od Earhart sugerowały, że załoga ma krytycznie niski poziom paliwa i nie może dostrzec wyspy, mimo że znajdowała się w jej pobliżu. Pomimo przeszukania setek tysięcy mil kwadratowych oceanu, nie odnaleziono ani wraku maszyny, ani ciał lotników. Tego dnia w 1990 roku urodziła się Margot Robbie. Jest ona jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci współczesnego Hollywood. Urodzona w Dalby w Australii, karierę zaczynała od występów w rodzimej operze mydlanej Sąsiedzi. Jej prawdziwym przełomem w Hollywood okazała się jednak rola u boku Leonardo DiCaprio w Wilku z Wall Street, Martina Scorsese, gdzie zachwyciła krytyków i publiczność na całym świecie. Grała kultowe role takich postaci jak Harley Quinn, Tony Harding oraz Sharon Tate. W ostatnich latach podbiła świat kina, grając ikoniczną Barbie u boku Ryana Goslinga jako Kena. A kartkę z kalendarza przygotował Michał Krupa.

No i dzisiaj jako nowość muzyczną posłuchamy sobie piosenki od Gracie Abrams. Jest to piosenka Look at My Life, która będzie pochodziła z jej trzeciego studyjnego albumu Daughter from Hell. Album ten ma zaplanowaną swoją premierę na 17 lipca, także jeszcze około 2 tygodnie będziemy mogli go posłuchać. A piosenka, której zaraz posłuchamy, wyszła dopiero tydzień temu, także posłuchajmy.

0: Okej. Jak bardzo jesteście zaprzyjaźnieni z muzyką brazylijską popularną lat 60., 70., 80., generalnie XX wiek?
1: Zero, prawie wcale. Gdzieś tak chyba. Zależy co. Co to znaczy?
2: No ja też tak średnio, chociaż
0: Ale
2: może coś tam.

0: dzisiaj niszowo, no nie, jak zawsze. Puszczę wam po prostu kawałek tej piosenki brazylijskiej. Mam nadzieję, że odda to klimat. Ups, sorry, muszę tutaj zmienić źródło. Już. Klimatycznie, nie? Jakby mogła brzmieć piosenka, która jest rapowa, w sumie już podchodzi to idealnie pod sample, nie? Więc się nie dziwię, ale zamysł jest taki. Po prostu bierzemy kawałek piosenki pocięty i zlupowany w kółko razem z perkusją i mamy wszystko załatwione, nie? Więc puszczę wam, jak to by powinno brzmieć zlupowane i pocięte z efektami, żeby nie było. Mamy coś takiego. Tylko to samo, tylko to samo. Jakbyście chcieli wiedzieć, to artysta nazywa się Tim Maja z piosenką Amo Voce, która nie wiem co znaczy, bo niestety nie mówię po portugalsku, ale klimat jest. I samplowana piosenka, jak ona powinna brzmieć. A nie mam jej w sumie tutaj na komputerze, nieważne, to wam puszczę po prostu. One More Hit od Westside Gunna. Z jakiegoś tam 21 roku, czy tam 19, z albumu Fly God 2. Brzmi ona tak. I oczywiście te adliby, które idealnie pasują do tej piosenki. Bum, bum, bum, bum, bum. To jest to, no. Na przyszłość jeszcze przygotuję kolejne piosenki Westside Gunna, bo on jest po prostu śmieszny. Słucha się jego ciekawie. Myślę, że Ignacy by docenił na pewno beat, bo się z takimi rzeczami zajmuje w końcu, ale no. To jest moja propozycja na co to za sample na dzisiaj. I tym akcentem możemy powoli kończyć, no chyba, że chcecie coś jeszcze dodać na pożegnanie dzisiaj. Jakieś ważne słowo.
1: Ważne słowo, słuchajmy Taylor Swift, to przyszłość naszego świata. Spread love and kindness.
2: Nie słuchajcie tych, co mówią wam, że słuchanie Taylor jest cringe'owe, to oni się nie znają.
1: Prawda?
3: No to ja to bym powiedział, że powinniśmy się wszyscy cieszyć, że już przetrwaliśmy te upały i wreszcie mamy, czeka nas trochę zimniejszy tydzień.
4: Mhm. No cóż, no ja mogę powiedzieć tylko, że trochę się spaliłem w te upały, ale już na szczęście jest trochę chłodniej i bo byłem ostatnio w pewnym miejscu i skóra mi zaczęła schodzić z pleców, więc ale dobrze, że się trochę chłodniej zrobiło.
0: To mój protip od tego, co wszystkiego powiedzieliście, to włączcie sobie Taylor Swift na słuchawkach i pójdźcie na spacer. No i pamiętajcie o kremie do opalania, żeby nie było. Więc myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą aktywację czwartkową. Mówiłem to ja, Michał Krupa, a dzisiaj realizował nas Łukasz Sierota.
4: Do usłyszenia i jeszcze mogę tylko zapowiedzieć, że warto być z nami za tydzień, ponieważ będzie wywiad z zespołem.
0: Jakim zespołem?
4: Whose Band, czyli po polsku brzmiąc czyja banda.
0: No i super. I słuchajcie, ze mną mówili dzisiaj tak Albert Danuk.
3: Do usłyszenia.
0: Martyna Szmałda.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Oraz Natalia Stawińska.
2: Dzięki.
0: I sobie kończymy piosenką Kilka Westchnień od Karasia Jerogódzkiego.

Amore.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie wdrę.

0: chciałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

much just like me. Present.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie, bo ćwiczy

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, jemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się rozmawiamy.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
3: Teraz siedzę.
2: Tak. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zechciej w taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

suma całonocnych wysiłków, zażegaliby mi cały tyłtuk. Może podam przykład, tamten typ co się z klubu wykradł, idzie tu do mnie niby wszystko trybi, a ja czuję, że to będzie kurs do ryki. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj, wrzucam jedynkę i czmycham.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

chcę się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

showing some worrying signs. Spores have infiltrated

Yeah, we did, son. You better just burn.

0: zwęgli.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.